legowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, głasnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ci

Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szukam w tłoku. Z Mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

świat po staremu ma cztery żądze, a więc z tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak kołem, wesołem szołem gardzę.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

żołądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

Miasto wygnańców, schizofreników i moczy mordów właśnie. Pijane zasypia w tańcu, a tańczą zjawy na pół.

Złotym Mieście. Bić

Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szafot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw ludożerca w nakręcanym

codziennie zegarze. Krzyczącym siła, głos się łamie, krzyczący wierność pozdradzali. Kto woła prawda, zwykle kłamie, krzyczący wielkość, tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia,

marzeń, może i waszych pragnień, jakiś strzęp, jakiś świat, może i...

0: Koniec.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

niosę ulicą cień antymaterii. Im jaśniej zabłyśnie, tym bardziej się ściemni. Im bardziej jasno, tym mniejsza przejrzystość rzeczy i zjawisk, choć kartę mam czystą. Rasowa kwestia i kwesta dla głupców. Im szybciej zgasnę, tym ciemniej

szczerość, mam dosyć pieniędzy. Umieram z przesytu wśród tych, co mrą w nędzy. Czekaniem zabijam paciorki różańca, a bicie pod skórą.

tym częściej nic nie wiem. Usycham z niewiedzy jak jabłko na drzewie, wciąż stojąc na warcie, trwam w przemijaniu, ślepy w tę ciemność prowadzi mnie Anioł.

Im bardziej jasno, tym większa ciemność. Im bardziej jasno,

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

patrzysz, gdzie to jest? Firanki wiatr kołysał konwalią pachnący, w lichtarzu stała świeca, słowik grał na skrzypcach, dzwoniło ciężko srebro.

poskromienie zielonej milongi miało być zabawą.

choć to ty zostałaś dla mnie napisana, dla mojej bezczelności i dla mych lśniących butów, dla marnotrawionego czasu, po prostu dla przyjemności, aż po kres zmęczenia, aż do upadku. Będę twój, niespokojna verde milonga, bo wydobywasz ze mnie uśmiech stracenca przy każdym akordzie, chociaż cierpną mi palce. Więc jestem tu, jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze pisać wiersze, i tańczyć, i w ukryciu szlochać. Tak, jestem tu, jestem.

Lecz przecież zielona milonga to nie musi być wcale piosenka. Delikatnie więc ją obudziłem i poprowadziłem w wolniejszym rytmie. I verde milonga odkryła się nagle i oglądałem ją w cudownym bezwstydzie. Jej afrykańską gibkość, płochliwość dzikiej zebry, to jest granica.

muzyką, olśniewającym spektaklem, w którym zamyka się kosmos. Jak ją zapamiętać, jak ją sportretować?

lub jakiś inny władca czy Bóg powie: descansa de niño. A zacznę od początku, że jestem tu. Jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze śpiewać wiersze, i tańczyć i zmieniać.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocy.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie.

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

głowy. Krok od przepaści przyspieszają kroku, o krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze.

następujących osób pogrążonych w dziedziczonej niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy.

wypijmy kawę, moja kochana. Z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy czas nie dla nas. Czas dla wrażliwych inaczej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

całe. Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz. W miasteczku bez minęło tyle lat, harmonia znów gra.

tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym.
1: RMF Piosenka Literacka.

pokojówka przyszła do pracy pod starym materacem. Złoty pieniążek się jarzył. Pierwsza naiwna w recepcji czyta o antykoncepcji i o swym królewiczu marzy. W szatni zostały dwie kamizelki, wszędzie popłoch wielki, może nad ranem przyjdzie kontroler. Już 4:00 na zegarze, znów wirują

a jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że każdy źdźbło trawy miało własny los. Każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan.

0: coraz dalej już ziemi, coraz bliżej nieba. Coraz dalej już ziemi.
1: RMF Piosenka Literacka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

dzieje czasem, poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko, zabawka, delirium, trans. W dniu siódmym po trudzie nad

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Chciałem zrozumieć wilka wycie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

i przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak po szarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie, nie wyjdzie słońce dla mnie już. Niech będzie tak, że trzęsienie ziemi wszędzie zaginą wszędzie po mnie słów. Niech będzie tak.

u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okno, jasne smug od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze. W dolinę napłyną gór cień. Cichy odwieczerz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin, gdy patrzę na

tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. Wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany, i tak idziemy i na przełaj i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

błoniach Galicji hula zimny wiatr. Wszystko, co mieliśmy, nam zabrał podły świat. Jak przelotne ptaki, co zmieniają ląd. Jak bezdomne listy, odfruniemy stąd.

biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo. Tam jutro miła

0: Neymar TikTok.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszy myśl. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek,

Polska rzymska, średniowieczna, indyjska, elżbietańska, włoska, francuska, nade wszystko chyba trochę weimarska i wersalska, tyle dźwigam.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi.

bogactwo zła, którego byłem świadom. Było mi w życiu tylko za ostrogę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć ani ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Haj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny, ktoś inny.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zjadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka,
1: stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.

RMF Piosenka Literacka.

0: pośród roślin, co zdobią nasz szalony glob. Jedna zwłaszcza mnie wzrusza, wciąż słońca ciekawa. Nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi bezlitosnych wojsk, może tłum ją stratować w radosny karnawał, ale ona podźwignie wątłą postać swą, dzielna trawa, zielona trawa. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co, jak mówią, za sobą nic już nie zostawia. Kiedy zgaśnie, to z deszczem znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Jeszcze jedną właściwość ta roślina ma, taką, która na jawną bezczelność zakrawa. Gdy ją przystrzyc, to w górę uparcie się pcha, właśnie trawa, zielona trawa. Szukam w śmietnisku wieloznacznych słów, takich, które brzmieć będą prawdziwie. Bywa czasem, że pęka rozpalony mózg, myśl się gubi, sens nagle urywa. Dookoła prześmiewców zaślinionych tłum, którzy wiersze nicują jak szmaty. I rzecz jasna, fachowcy od czystości dusz, szukający w piosenkach rozpaczy. Póki jeszcze gitara wiernie słucha mnie, odpowiada na palców wezwanie. To choć czasem niełatwo, ale jednak chcę wasze serce poruszyć i pamięć. Kiedy widmo zwątpienia zacznie nękać was, gdy się skończy z sumieniem zabawa, wtedy właśnie spróbujcie chociaż jeden raz być tak mocni, tak mocni jak trawa.
1: RMF Piosenka Literacka.

Spotkałem wczoraj Piotra we śnie, w rynku, po kabarecie, bo najważniejsze prawdy dwie zaśnijcie, a znajdziecie.

dokąd, nie wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat, jedyny prymus motor. Och, nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz.

wszystko wiesz. Znasz wszystkie kwasy i zasady. Powiedz nam, jak to jest po tamtej stronie lady.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Jeszcze kiedyś wstanę i gdzieś w podróż ruszę.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać

gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr. I słyszę, mówi, że w drogę.

moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe.

jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde kunst. I serce pęka, i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem, jak sen, zerwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem. Du holde kunst.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

zabraną tem idzie. Bawimy się w sprawiedliwość. Na jednej szali zło kładziemy, na drugiej dobro i litość. Na drugiej dobro i litość. Wszyscy się cieszą z równowagi.

słowami bawimy się w miłość. Słowa składamy w kwiatach, potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach.

dostaje, panie kraje, i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie.

jest coś naszego, polskiego. Takie wiesz, serce szczypacielnoje. Bo widzisz, krajek, ty mnie zrozumiesz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncers.

Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

zwykły człowiek, jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu, prawda.

0: jak kot. Chcę się wspiąć po pniu drzewa ku górze, do słońca.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

zwyczajnie odpocząć. O, jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś

Od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz, po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz, po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic.

0: jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg. Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty.

całe życie to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat, na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz

to wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Piosenka pożegnania piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania,

ale to inny temat. Nam już nie starczy lat, ale to inny temat.

świat czerwony spał już troszkę, kiedy o nim mówiła mi przewodniczka śliczna ma po Moskwie, Natali. Lat czerwony stał się biały,

Lenina, Kremla, masy, wielkiej rewolucji czasy. Zaliczyłem w mig, po czym śnieżycy żeśmy poszli, aby wypić w kafę puszki. Łyk czekolady, łyk. Blat czerwony był już biały, mroźny wiatr latarnie brał za łby.

roku gdzieś wypełniał kumpli tłum z papierosów szary dym. Biegły w noc rozmowy, śmiech i pieśń, a

rewolucji czasy i grób Lenina, Kremla, masyw i biały śnieg utren i czekolada u Puszkina, wielki czerwony plac odpłynął hen. Gdzieś daleko hen, łażąc po paryskich mostach, szukam twej postaci wśród mgły.

lecz ona o tym wie, wie, wie. Cóż za świństwo, fuj, ach, fe, fe, fe. Świństwo, fuj, ach, fe.

0: Ten jeż.
1: Solo.

0: ten. Yeah.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

księżyc handlarz sny sprzedaje. Przeliczam smutki i kłopoty. To odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

wkurzony w białą dal sufitu. Wymyślam sobie nowe jutro i gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno. Poduszka dawno mi usnęła i cicho po

siebie. Czekają na ciebie. RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: zawsze od teraz.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

po latach, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem.

dawnym śmieciem. I tylko przestępcy są sobą w tym kraju odwróconym, w tym kraju.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba.
1: RMF Piosenka Literacka.

0: Iń.
1: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
4: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zalewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Tomasz Denis Klarnet, Krystian Drogas, saksofon, Marek Maciejczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo wytrzo być poetą, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież może przyjmą, bo dla poety zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i fukło cała dyscyplina, tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć. I mylić się, i liczyć wciąż od nowa, na ziemi, w drzewie i w błękicie, trudnego szukać słowa, i gniewać się, i martwić, bo ciągle jeszcze nie to,

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Dziękuję za to, że byłeś już wcześniej.

po twojej stronie i po mojej stronie jest rzeczywistość, a pomiędzy nami nitka.

Ojców dom pożegnał głupi Jasio. Szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują. Nic powiedzieć nie mógł, choć

głupi Jasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi, prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz, ale on przed siebie szedł i tak, ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło, pod stopami chrzęścił złoty żwir, ale złoto Jasia nie kusiło, wsłuchał się w wieczorne ptaków ćwir. Idź, ćwierkały Jasiu, do stolicy, gdzie umiera król na łożu z piór. Uzdrów go wywarem z ziarn pszenicy, on ci władzę da i jedną z cór. On ci władzę da i jedną z cór. Głupi Jasiu, wabił w lesie szczebiot ptasi, wszak bogactwo lepsze jest od bieg.

wodę życia znaleźć miał. Zawędrował w osypiska dzikie, gdzie się męże wiły mu u nóg. Uciekł, kto mądry.

Czujesz, iż nas się nie przestraszył, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zważaj na uroki, nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt. Bo cię wtedy nie ocali nikt. Pnie się w górę ścieżką kamienistą, wśród upiorów widm bezgłowych ciał. Ale nie przeraża go to wszystko, bo nie takie strachy stoją.

Rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje.

bym się, panie, nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nie trwałe i bez znaczeń. I niech się w końcu staną wierszem, póki czas. Zapomnij śmieszność i pokuszenie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bez oparcia, bez osłony, bez litości, choćby cony, przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie.

branży, aż ucichnie. To wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

ożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład.

ciebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się syka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas.

czystej miłości wypalone. Został tylko tomik wierszy, kilka wódek gdzieś na stronie, wypijany, bo się spieszył czas i pociąg niewyraźny. Strefa jakaś zakażona, spacer gdzieś na miejscu.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Orfeuszu,

za późno. Patrzysz, czemu tak pusto? Zabiło mnie lustro.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Liczysz Boże, pisząc do nas ten list.

Nie pisz nam tego listu, bo noc taka pożywa. Śmierć czai się w rynnie i komin już palcem kiwa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękujemy.
1: RMF Piosenka Literacka.

Rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holde Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Du holde Kunst.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Pan śpiewak świat widzi ponuro, wciąż tylko o stosach i grobach pan wiesza poddaje torturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złe mamurą, a mnie się to życie podoba.

właśnie ludzie. Niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to czyści.

właśnie prawdę. O co pan pyta? Obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości.

Wszystko, co piękne jest, przemija. Wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach.

przypływy, siwe Paryże czy Marsylię żółtawe. Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę.

wieczne nie oblecze ciało. Nic na tej ziemi dłoń niczyja. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne jest przemija. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

czynem już. On wciąż się skrada, cichutko cyt. Ty paplesz, gadasz wesoło zbyt.

odbijany. Zmiana damna. Nie, nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Żadnych strat, można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać, rozdzieranie szat, śmieszne tak, zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są, jacy są, tyle wiem,

co z daleka wielkie tak zwykle śmieszy z bliska. Może lepiej więc nie podchodzić. Kończę już. Odwiedź mnie, kiedy chcesz. Niech nie zrazi cię tych parę słów. W razie czego wiesz, gdzie chowam klucz, zanim cię jakieś małe piwo

0: jeszcze oczy zabolą od bieli.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy trend.

jakoś nie wyszło za złotą rybką. Czas nie chciał dla mnie stanąć i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
1: Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew tysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie

otwartą przestrzeń, pianę spyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśli temu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilczek, łamigończyk, słów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Post-

tym przy mnie stój. Dane nam do inności prawo, rogo, aniele w drużobój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą,

Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej

Nasza prawda tak ostrożna. Zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przedrzeźnia byle gnój, więc nas przedrzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat nie przez łatanie dziury w rurze, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści, grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu mój. Gdy pospolicie

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami.
2: Ty śpi. Wejść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę. Świat tu do nas nie przyjdzie, jak ci go rzucę do stóp. Odjadę. Ty tęsknotę jak nowy papieros, a przecież szkodliwy ty jednak. Odjadę.

0: Tatusiu z Tatusiu.
1: Dla kobiety dom to jest dom. Dla mężczyzny dom to poza domie, on wychodzi. A to po papierosy, a to na wojnę, a to antenę poprawić.

0: płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.
1: Ty śpi. Ja iść muszę przez rozum, przez duszę, po mapę do moich codziennych snów. Odjadę, w oczy oczy twe rzucę, odejdę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny, gwóźdź.

ze złoczyńcami został policzony poeta, który zdążał za Chrystusem. Bez mszy pod murem pogrzebany leży poeta, co chciał zbawić

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem.

Tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

czasie przeszłym. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, choć tego nie czujesz, że jeszcze nie jestem przegrany.

prawda, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczę, huśtawki, przekleństwa.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kawałem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem nań.

Tak, wzięły mnie w potęgę swoich dłoni, zgniatają mnie i robią to, co chcą. I ja do procedur też przywykłem, swoich czynności wykonuję swe pod rząd. Jest li w spadaniu tym swobodnym sens?

a w każdym garbie ratunkowy zwój. I na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i ciły mnie jak brzytwą prądy powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Po niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuję każdy skok. Przebijam się przez mrok.

bloki. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów i tak nie zdążysz po co garb swój nieść.

rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

historii Odyseusza. Prawdziwa historia Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej, Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.

Do zgiełkuła, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży.

znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość.

Na każdą pamięć jest inna pamięć. Na każdy język, język. Na każdą tarczę, miecz i ramię. Na każdą wolność, więzy. Na każdą świętość jest bluźnierca. Na każdą otchłań, spojrzenie wzrysz. Na każde serce,

zobacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy,

wszystko.

RMF Piosenka Literacka.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

sieci internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tutaj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny.

Błądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie. Wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

0: złotym mieście. Bić ci pokłony.
1: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
2: Rudą nocą pod mostem w Sekwanie.

falę wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, teraz.

jak się czuję, no cóż. Czasami czuję się jak gruz, a czasem jak niebieski stróż na wysypisku marzeń.

jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że każdy źdźbło trawy miało własny los. Każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przednia straż.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno świeżością rzewną.

życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

Znów zmęczona matka coś nas oddala od nas co dnia. W niepodzielności prostych uczuć nie może pojąć wszystkich odmian. Zbyt wielu jak na niepokoje kogoś, kto przeżył tyle wojen. Mamo, masz prawo nie rozumieć mnie, bo przecież wszystko się dziś.

Przychodzą zmęczeni drogą i w wypiekach. Znowu się w siebie zapędzają, a swą łocz tylko na to czeka. Zazdroszczę im determinacji, boć nie tej krwi, nie tej Azji, a dowody na to moja krew. Co tak jak wina dwa.

wydarzeń wspólnie przeżywany, patrzący, aby się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa, a kto nie z nami, bo nas zdradza, a ja są w świecie tym rachunki krzyw.

Gdy się felczerzy wszyscy zbiorą, powraca ona, spokój niesie, z wszystkich wyborów ulepiona tak, jak to bywa tylko we śnie, i bierze za rękę, wyprowadza tam, gdzie się będę mógł dogadać, bo śni mi się przeszkód wszystkich treść i źródło gdzieś zgubione w chmurach i wielka zalesiona góra i strumień, stróż.

twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichej, co jest w szkatułce.

pod twoim oknem, gościa pod pachę prowadzi dziwka na zmięty koc. Nad twoim oknem księżyca majchel

twoim oknem nożem dostanę i wcale serca nie będę.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: I raz, i dwa, i raz.

paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej.

jakoś trzeba, gdy rano świt prześwietla celuloid próbnych zdjęć, tanich gestów i puz. Niby diabeł z pudełka, Buster Keaton wyskoczył w umywalni przed lustrem, wiodłem długi z nim.

0: paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej lub w kinie.
1: RMF Piosenka Literacka.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

serce opuchłe od miłości. A teraz idę ubrany w różowe nadzieje, a ludzie drzwi w zamki zbroją przed złodziejem, a za drzwiami

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde kunst. I serce pęka, i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem, jak sen, zerwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem, du holde kunst. Więc tak.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF Piosenka Literacka.

lecz takich marzeń miła ziścić nie umie nawet pies. Tu diabłu patrzą wciąż na ręce.

Jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł.

gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę, mówię.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncers.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.